Yaru me loko dolale babo dem pali me dem. Eju kere ma yo dama lina adana tagola. Kadru kere ma yo dama baba adana tagola.